0: Unidu Radio.
1: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina Armagedonona. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina Armagedonona. Mama ljubila Morona.